Ako madinani ko ne kare. Ako jaka tunya le betunya le bolo. Ngo tunya le betunya le bolo.